nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

twoich ramionach jestem szczęśliwy. Tej nocy nic złego się nie zdarzy. Wystarczy bliskość twoich myśli. Wystarczy bliskość myśli.